nyana wago utasono kasi ya Yesu no iwe ngwenda geta wakarembo Ashley Kawins. Amen. Psalm 138.